cichnie przyjęcie. Czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mąd. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód sto, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White, jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewa kur, że nie dla ciebie sam chodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat hors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuję, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz.

0: graficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu. Światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu.
1: Nasze radio nostalgicznie. Posłuchaj nas w internecie na www.nostalgicznie.nasze.fm.

0: Pierwsze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Prokuratura bada szkolny proceder z fałszywymi zaświadczeniami i legitymacjami. Zduńska Wola znów nagrodzona za innowacyjność. Jutro w Sieradzu koncert Biuer. Wiktor Sochacki, wiadomość. Prokuratura rejonowa w Sieradzu nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ta miała popełniać przestępstwa polegające na poświadczaniu nieprawdy, na zaświadczeniach o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacjach szkolnych i studenckich wydawanych osobom, które faktycznie nie podejmowały nauki. Więcej o tej sprawie od naszego reportera Bartka Perskiego.
2: Sprawcy założyli najpierw fikcyjną szkołę dla dorosłych, aby wyłudzać dotacje oświatowe od samorządu. W wyniku tej przestępczej działalności straty powiatu sieradzkiego mogły wynieść ponad 400 tysięcy złotych. Grupa czerpała też korzyści z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. Członkowie grupy otworzyli potem dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Z materiału dowodowego wynika, że przestępcy mogli wydać prawie 2,5 tysiąca fałszywych zaświadczeń o pobieraniu nauki. Szkody majątkowe na rzecz ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego to odpowiednio blisko 4 miliony złotych i prawie 1 400 tysięcy złotych. Prokuratura w Sieradzu wydała postanowienia o zatrzymaniu 6 osób zamieszanych w przestępczy proceder. Za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Po raz trzeci Zduńska Wola została doceniona w konkursie Innowacyjny Samorząd organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Nagradzane są w nim inspirujące inicjatywy i kreatywność samorządów. Tym razem zauważono narzędzie Stop Chaos w Zduńskiej Woli. To specjalna strona internetowa, jaka została stworzona podczas hakatonu ogłoszonego przez miasto w 2025 roku. Zwycięzca konkursu przygotował narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy i przedsiębiorcy w Zduńskiej Woli mogą sprawdzić, czy ogrodzenia albo reklamy i szyldy są zgodne z miejskimi przepisami. Chodzi o obowiązującą uchwałę krajobrazową, która określa m.in. wygląd, wymiary oraz zasady umieszczania grafiki na budynkach. Można na niej sprawdzić, jakie zasady obowiązują przy danym